právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Next generation. Next generation.